0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym, jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam wszystkich naszych słuchaczy i zapraszam na polski program radia SBS. Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji, którą nadajemy w czwartek, 4 i niedzielę 7 czerwca. A oto co proponujemy w dzisiejszym programie. Już za chwilę przegląd najważniejszych doniesień tygodnia, po czym temat dnia. Stany Zjednoczone zapowiedziały wprowadzenie nowego pakietu ceł wobec 60 partnerów handlowych, w tym Australii. Rząd Australii podkreśla, że proponowany podatek importowy w wysokości 12,5% narusza umowę o wolnym handlu. O szczegółach zaraz po przeglądzie doniesień tygodnia. Następnie będzie kontynuacja komentarza Piotra Haczka o polskiej sensacji na wielkoszlamowym turnieju Rolanda Garrosa. Będzie kilka słów o wczorajszej wygranej Mai Chwalińskiej w ćwierćfinale tego turnieju. Polka dzisiaj późnym wieczorem, koło godziny 1 nad ranem czasu wschodnioaustralijskiego, znowu sprawdzi swoje siły w walce o tym razem awans do półfinału tego turnieju. Nadamy też drugą część opowieści, którą rozpoczęliśmy 1 czerwca w Międzynarodowy Dzień Dziecka. Opowieści właśnie o dzieciach. Chodzi o polskie sieroty, które podczas II wojny światowej trafiły do Indii pod opiekę indyjskiego Maharadży. Dzisiaj nieznane fakty i mity tej historii ujawnia Jurek Krysiak, podróżnik, badacz i działacz polonijny z Melbourne. Natomiast z okazji jutrzejszego Światowego Dnia Środowiska, obchodzonego 5 czerwca, zastanawiamy się, czy w dobie obaw o naszą planetę minimalizm to właściwy sposób na życie, czy też pasja do mody i kolekcjonowania drogich marek ma swoją rację bytu. Rozmawiamy z Alicją Griffith, youtuberką z Brisbane, która posiada ponad 50 drogich markowych torebek. A na koniec audycji, jeśli czas pozwoli, nadamy ogłoszenia lokalne. Zachęcam Państwa do pozostania z nami przez następną godzinę i życzę miłego odbioru.

Dzień dobry, przed mikrofonem Joanna Borkowska-Surucić. Oto przegląd najważniejszych doniesień tygodnia radia SBS w czwartek, 4 czerwca. Zaczynamy od wiadomości z Australii. Rząd podejmie dziś próbę przeforsowania pierwszego pakietu proponowanych zmian budżetowych mimo narastającego sprzeciwu wobec zmian podatkowych. Oczekuje się, że pierwszy pakiet szybko przejdzie przez Izbę Reprezentantów. Jednak poparcie Partii Zielonych, niezbędne do przyjęcia zmian podatkowych w Senacie, stoi pod znakiem zapytania. Po tym jak rzecznik partii do spraw Skarbu Państwa Nick McKim wyraził obawy dotyczące szerokich uznaniowych uprawnień do zmieniania przepisów podatkowych. Podkomisja otrzyma 2 miesiące na zaplanowanie dalszej części reakcji rządu na miażdżący raport dotyczący systemu ochrony dzieci w Queensland. Minister do spraw rodzin Amanda Camp ogłosiła już, że dzieci poniżej 5 roku życia zostaną wyprowadzone z placówek opieki całodobowej. Jednak raport zawiera także 51 innych rekomendacji, które, jak podkreśla prokurator generalna Deb Frecklington, wymagają dokładnego przeanalizowania. W placówkach opieki całodobowej w Queensland przebywa obecnie nieco ponad 2258 dzieci, w tym 78 poniżej 5 roku życia. Australijskie Biuro Statystyczne poinformowało, że 3/4 wzrostu populacji kraju napędzane jest przez migrację. Jeśli obecne prognozy się utrzymają, liczba ludności Australii osiągnie 30 milionów do 2031 roku. W tym tygodniu populacja Australii oficjalnie przekroczyła 28 milionów mieszkańców. Koalicja będzie musiała ciężko pracować nad poszerzeniem swojego poparcia po opublikowaniu sondażu Australian Financial Review, z którego wynika, że One Nation ma obecnie najwyższe poparcie w kraju. Sondaż wskazuje na 20% poparcie dla koalicji, 28% dla Partii Pracy oraz 31% dla One Nation, co oznacza wzrost o 4 punkty procentowe. Poseł Partii Pracy Julian Hill powiedział, że wyniki sondażu pokazują frustrację społeczeństwa związaną z kosztami życia. Według opinii posła koalicji sondaż odzwierciedla ogólne niezadowolenie z działań rządu. Rząd federalny przeznaczy 74 miliony dolarów na najbliższe 2 lata na utworzenie Narodowego Centrum Zwalczania Terroryzmu w internecie. Komisarz Australijskiej Policji Federalnej Chrissy Barrett podkreśliła, że centrum zapewni system wczesnego ostrzegania dla wspólnych australijskich zespołów antyterrorystycznych, monitorując grupy nienawiści i inne podmioty mogące wykorzystywać internet do podżegania do przemocy. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjęła rezolucję mającą na celu powstrzymanie działań militarnych przeciwko Iranowi, chyba że zostaną one zatwierdzone przez Kongres. Projekt został przyjęty stosunkiem głosów 215 do 208, przy czym 4 republikanów dołączyło do demokratów i poparło rezolucję. Głosowanie jest postrzegane jako nagana dla prezydenta Donalda Trumpa w czasie, gdy rosną obawy związane z trwającą już 3 miesiące wojną. Rezolucja trafi teraz do Senatu, gdzie podobny projekt przeszedł już wcześniejszy etap rozpatrywania, ale nie został jeszcze poddany ostatecznemu głosowaniu. Do Polski ma trafić 5000 amerykańskich żołnierzy. Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję dotyczącą utworzenia stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Prezydent Donald Trump potwierdził, że do Polski przemieszczonych zostanie 5000 amerykańskich wojskowych. Wcześniej podawano informacje o anulowaniu planów rotacyjnego przemieszczenia do Polski żołnierzy. Sędzia Joanna Grabowska została wyłączona z rozpoznania sprawy o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Powodem są powiązania finansowo-zawodowe łączące sędzię i podejrzanego polityka z telewizją TV Republika. Były minister sprawiedliwości obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. W lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa wydał zgodę na aresztowanie Zbigniewa Ziobry i rozesłano za nim list gończy. Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu Ibris
Na zlecenie Onetu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ufa 46,4% osób. Nieufność wobec prezydenta deklaruje 42,8% badanych. Drugim politykiem w rankingu jest wicepremier, szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Według badania ufa mu 42,7% badanych. Przeciwnego zdania jest 40,9%. Na ostatnim miejscu uplasował się premier Donald Tusk. Zaufanie wobec premiera deklaruje 36,6% osób. Nieufność wobec Donalda Tuska deklaruje 51,4% Polaków. Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego w dniu 4 czerwca wynosi 2,61 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 71 centów. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surcić, SBS Polish.

0: Zapraszam na temat dnia. Stany Zjednoczone zaproponowały wprowadzenie nowego podatku importowego o wysokości 12,5%, który ma również objąć import z Australii. O szczegółach ponownie Joanna Borkowska-Surucic.
1: Stany Zjednoczone zaproponowały nowy pakiet ceł wobec 60 partnerów handlowych, w tym Australii. Według ich założeń partnerzy nie wprowadzili ani nie egzekwują zakazów dotyczących pracy przymusowej w swoich łańcuchach dostaw. Rząd Australii nie zgadza się z tymi zarzutami, ponieważ proponowany podatek importowy w wysokości 12,5% narusza umowę o wolnym handlu. Oto szczegóły. W najnowszym ogłoszeniu administracji Trumpa zaproponowano cła sięgające nawet 12,5% na import z 60 partnerów handlowych, w tym z Australii. Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych do spraw handlu, Jamieson Greer, uważa, że partnerzy ci stosują nieuczciwe praktyki handlowe. W raporcie opublikowanym we wtorek wieczorem Greer napisał, że działania, polityka i praktyki Australii związane z niewprowadzeniem i nieskutecznym egzekwowaniem zakazu importu produktów wytwarzanych przy użyciu pracy przymusowej są nieracjonalne oraz obciążają lub ograniczają handel Stanów Zjednoczonych. Kiedy pomyślimy o cłach, które obowiązywały w ubiegłym roku, zostały one wprowadzone z powodu ogromnego deficytu handlowego, jaki Stany Zjednoczone mają wobec świata. Niektóre były szczególnie dotkliwe dla określonych jurysdykcji, takich jak Chiny, Unia Europejska czy Japonia. Uważamy, że za tymi deficytami stoją między innymi nieuczciwe praktyki handlowe. Jedną z nich jest tolerowanie importu i eksportu towarów wytwarzanych przy użyciu pracy przymusowej. Dlatego właśnie ubiegłej nocy zaproponowaliśmy te cła. Wśród krajów objętych decyzją znaleźli się również sojusznicy Stanów Zjednoczonych, tacy jak Kanada, Japonia, Unia Europejska i Izrael. Orzeczenie obejmuje także rywali USA, takich jak Rosja i Chiny. Australijscy politycy z obu stron sceny politycznej odrzucili twierdzenie Greera, a minister skarbu Jim Chalmers określił nowe opłaty jako nieuzasadnione.
2: We maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified.
1: Podtrzymujemy stanowisko, że te cła są nieuzasadnione i niezgodne z naszą umową o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Wielokrotnie przedstawialiśmy te argumenty. Jeśli chodzi o przepisy dotyczące współczesnego niewolnictwa, Australia posiada już ustawodawstwo uznawane za jedno z najlepszych na świecie, służące zwalczaniu tego zła. To właśnie ten temat podjął przedstawiciel do spraw handlu. Nadal będziemy wykorzystywać każdą okazję, aby bronić australijskich eksporterów oraz pracowników i przedsiębiorstw działających w tych branżach. Zgodnie z propozycją, tymczasowe cło w wysokości 10% wprowadzone w lutym wzrosłoby do 12,5% od 24 lipca. Według Australian Associated Press eksport australijskiej wołowiny i złota do Stanów Zjednoczonych zachowa obecne zwolnienia z amerykańskich ceł. Premier Anthony Albanese powiedział, że najnowsze cła wynikają z różnicy ideologicznej. W rozmowie z ABC AM Radio podkreślił, że środki te jedynie podniosą ceny dla amerykańskich konsumentów.
3: There is an ideological disagreement where the United States administration has broken.
1: Istnieje różnica ideologiczna. Administracja Stanów Zjednoczonych odeszła od wieloletniego przekonania, że cła nie przynoszą korzyści krajowi, który je nakłada. Podnoszą one koszty towarów i usług dla konsumentów w kraju, który je stosuje. Wolny handel leży w interesie światowej gospodarki. Leży w interesie Australii, ale również Stanów Zjednoczonych. Lider opozycji, Angus Taylor, zapowiedział walkę z tą decyzją. Powiedział, że tak nie postępują przyjaciele.
4: They're wrong. There shouldn't be tariffs
1: To błędna decyzja. Takie cła nie powinny być nakładane na Australię, a Stany Zjednoczone nie powinny tego robić. Nie powinny tak traktować przyjaciela. Walczyliśmy razem z nimi w każdej wojnie. Lider Partii Narodowej i rzecznik opozycji do spraw handlu, Matt Canavan, powiedział, że również będzie współpracował z rządem w celu zwalczania tych środków. Przeczytałem ten raport w nocy i nie ma w nim żadnych dowodów uzasadniających stwierdzenie, że Australia nie posiada surowych regulacji i standardów dotyczących pracy przymusowej. Raport poświęca Australii zaledwie 2 akapity i zawiera więcej twierdzeń niż dowodów. Jak powiedział Angus, te cła są błędne, nieuzasadnione i nieusprawiedliwione. Nie są też działaniem przyjaznego kraju. Zostały wprowadzone na podstawie argumentów, które nie wytrzymują krytyki. Dlatego wszyscy australijscy politycy i liderzy powinni się im przeciwstawić. My z pewnością będziemy to robić. Poprzemy wszelkie działania rządu służące obronie australijskiego eksportu i naszego kraju. Materiał Sydney Lang z SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
0: Witam Państwa ponownie przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam Państwa bardzo gorąco do pozostania ze mną do końca programu. Oto co jeszcze przed nami. Już za chwilę kontynuacja komentarza Piotra Haczka o polskiej sensacji na wielkoszlamowym turnieju Rolanda Garrosa. Chodzi o Maję Chwalińską, która przeszła do półfinału. Wczoraj wieczorem wygrała spotkanie w ćwierćfinale, a dzisiaj zagra o awans do półfinału, to za chwilę. Następnie druga część opowieści o polskich sierotach, które podczas II wojny światowej trafiły do Indii pod opiekę indyjskiego maharadży. Oczywiście polskie dzieci pod opiekę indyjskiego maharadży. Dzisiaj nieznane fakty i mity tej historii ujawnia w dalszej części rozmowy. Na ten temat Jurek Krysiak, podróżnik, badacz i działacz polonijny. A z okazji jutrzejszego Światowego Dnia Środowiska zastanawiamy się, czy w dobie obaw o naszą planetę minimalizm to właściwy sposób na życie, czy też pasja do mody i kolekcjonowania drogich marek ma swoją rację bytu. Rozmawiamy z youtuberką z Brisbane, która, uwaga, posiada ponad 50 drogich markowych torebek. A na koniec będzie, jeśli czas pozwoli, będą ogłoszenia lokalne. Drodzy Państwo, z uwagi na to, że na kortach Rolanda Garrosa gra nasza nowa polska sensacja, mam dla Państwa piosenkę dosyć taką entuzjastyczną. Sana i ale jazz, no bo przecież jazz.

0: Łączymy się ponownie telefonicznie z naszym korespondentem tenisowym Piotrem Haczkiem. Piotrze, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Dorota.
0: Po wczorajszym dniu nie mogliśmy się nie połączyć z tobą, bo przecież nasza nowa faworytka, Falińska, bo cały czas była Iga, teraz mamy nową dziewczynę na korcie, dostała się do półfinału wielkoszlamowego turnieju Rolanda Garrosa.
1: No tak, no jeszcze była Magda Frenz, które ostatnio też dobrze wystąpiły w ostatnich paru latach w Australian Open, ale tak.
0: Ta jest totalnym zaskoczeniem, prawda? Niespodzianką.
1: No jest to historia, której nikt by tak naprawdę nie wymyślił, nie wyobrażał sobie. Nawet Maja, wydaje mi się, że nie myślała, że jest w stanie tak zaleźć daleko. No jej celem głównym w tym turnieju było wejść do pierwszej setki. Ona była tam 100-kilkunasta w rankingu, musiała grać eliminację. I przyjeżdżając do Paryża, no po prostu przejście kwalifikacji było jej celem tak naprawdę, czyli te pierwsze trzy mecze, a tutaj, no cóż, już jest w półfinale, będzie grała o finał, także no niesamowity wyczyn, bardzo rzadki, z tego co pamiętam tylko dwa razy się zdarzyło na Roland Garros, Philippe de Wolf u mężczyzn i jeśli się nie mylę, zawodniczka Podorowska, również w turnieju Roland Garros doszła do półfinału i to by był trzeci raz zawodnik w historii Roland Garros z eliminacji do półfinału, czyli wygrał aż tyle meczy, 8 meczy.
0: Jakie szanse ma Maja ze swoją przeciwniczką?
1: No wydaje mi się, że szanse ma duże.
2: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: Jeśli chodzi o Sabalenkę, która przegrała 10 gemów z rzędu, co chyba się nie zdarzyło nigdy wcześniej. Była przełamana 5 razy, to jest coś niewiarygodnego, że ona była w stanie ten mecz przegrać, a no, chwała dla Diany Schneider, że była w stanie wytrzymać do końca ten mecz. No i wydaje mi się, że będzie lepszą rywalką dla naszej Maji Falińskiej, która nie jest na straconej pozycji. W grze półfinałowej Maja Falińska zagrała naprzeciwko Diany Schneider, Rosjanki, która pokonała nieoczekiwanie w dniu wczorajszym Alenę Sabalenkę w trzech setach, wygrywając ostatnich 10 gemów z rzędu, co chyba się nie zdarzyło, jeśli chodzi o karierę Sabalenki, która powiedziała, że na dzień dzisiejszy to ona by chciała najbardziej skończyć grę w tenisa, karierę i zaszyć się w jakimś cichym miejscu, bo po prostu nie jest w stanie powiedzieć, co się stało, dlaczego zagra tak sobą. No i to tylko wyznacznia, że jednak nasza zawodniczka mentalnie, fizycznie jest bardzo dobra, a tutaj te wielkie przeciwniczki z walki, faworytki turnieju i faworyci, bo również u mężczyzn to się zdarzyło, przegrywają właśnie w tej strefie mentalnej.
0: A co się wydarzy, jeśli nasza Maja wygra to spotkanie półfinałowe?
1: No myślmy o tym spotkaniu, ale jeśli wygra, możemy sobie pogdybać. Zagra z wygraną z meczu Marta Kostiuk, która pokonała, jak pamiętamy, Igę Świątek. Grała rewelacyjnie, pokonując Świtolinę w ćwierćfinale. I ona zagra przeciwko Mirę Andrejewem. Będzie to piękny mecz, wydaje mi się, że bardzo zacięty, prawdopodobnie trzysetowy. I też będzie warto to zobaczyć. Także dzisiaj, no dzisiejszej nocy, niestety te mecze odbędą się trochę później, bo dopiero o 23:00 będzie pierwszy półfinał Marta Kostiuk Mira Andrejewa, a po tym meczu Maja Chwalińska zagra właśnie z Dianą Schneider. Także wydaje mi się, że możemy nastawić budziki gdzieś na około godzinę pierwszą w nocy.
0: Albo w ogóle się nie kłaść spać. Tak.
1: Albo się nie kłaść.

0: Nie kłaść spać, bo o godzinie 20, jeśli posiadamy stację telewizyjną, oczywiście i płatne, i wydaje mi się, że też będzie szło na dziewiątce Jam. Jest finał mixta, także możemy zoglądać finał gry mixtowej, a potem
1: Zrobić
0: o
1: sobie
0: 23
1: herbatkę,
0: półfinał.
1: kawę
0: Oczywiście.
1: zasiąść o tej pierwszej. A kiedy przewidywane są rozstrzygnięcia finałowe?
0: No, finał odbędzie się w sobotę, natomiast w piątek będą półfinały panów, gdzie może powiedzmy zagrają Włosi Matteo Arnaldi przeciwko Flavio Caboliemu, a potem, no, wydaje mi się, że taki mały finał tego turnieju Jakub Męcik, który znajduje się w niesamowitej formie, zagra z Aleksandrem Zwiriewem, dla którego to jest duża szansa wygrania po raz pierwszy wielkiego szlemowego turnieju. On jest uważany za najlepszego zawodnika bez wielkiego szlema w historii tenisa. No ale jak wiemy, on często w końcówkach nie zagrywa najlepiej tych końcówek, szczególnie pod presją i może być różnie. A tutaj Jakub Męsik idzie naprawdę po pewnej. Wydaje mi się, że jest tutaj w stanie wygrać ten turniej. Także ktoś z tej pary prawdopodobnie wygra ten turniej. Ale
1: No,
0: to jest tenis, tak jak zawsze, nigdy nie wiadomo do
1: nigdy
0: końca.
1: nie wiadomo, a my no oczywiście jak najcieplej i najmocniej trzymamy kciuki za Maję tym
0: Tak
1: razem.
0: jest, trzymajmy ten razem za Maję. Już w przyszłym tygodniu Maja wchodzi do pierwszej 40. Dokładny ranking jeszcze nieznany, ale gdzieś około 30, chyba 9 miejsca będzie, co daje jej grę w każdym turnieju w świecie, w drabince głównej, co naprawdę zmienia postać rzeczy. No po prostu to, co zrobiła w ostatnich 2,5, 3, prawie 3 tygodniach, zmieni kompletnie jej życie. Sponsorzy już dobijają się do menadżera Mai Chwalińskiej. Po prostu będzie inaczej wszystko przebiegać. Lepszy sztab szkoleniowy. No i miejmy nadzieję, że to nie jest jednorazowy sukces i już w Wimbledonie, jeśli dostanie dziką kartę, o co ubiegają się Polski Związek Tenisa i sztab Mai. Miejmy nadzieję, że zagra w głównym turnieju, ale też nie myślmy o tym, że na przykład w przyszłym turnieju ona przegra w pierwszej, drugiej rundzie i będzie, o, znowu narzekanie, bo tak często bywa niestety. To jest tenis, to jest ciężka dyscyplina sportu. Cieszmy się tym, co mamy dzisiaj. I kibicujmy w dzisiejszej nocy gdzieś koło godziny pierwszej, drugiej.
1: Mai Chwalińskiej. Dziękuję serdecznie Piotrze za ten krótki komentarz i jesteśmy w kontakcie. Zobaczymy, co się wydarzy.
0: Dziękuję również, trzymajmy kciuki. Dziękuję Państwu za do usłyszenia.
1: Moim Państwa gościem był Piotr Haczek, nasz komentator tenisowy, a Państwu za uwagę dziękuję Dorota Banasiak, SBS Polish.

Wybierz sbs.com.au/Polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/Polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.

Zapraszam na kontynuację rozmowy, którą rozpoczęliśmy w Międzynarodowy Dzień Dziecka. Rozmowy o dzieciach. Chodzi o polskie sieroty, które podczas II wojny światowej trafiły do Indii pod opiekę indyjskiego maharadży.

0: Mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z panem Jurkiem Kresiakiem, działaczem polonijnym i wolontariuszem dobrze znanym Polonii Melburnejskiej, a także podróżnikiem. Wiem, że pan zajmował się badaniem historii o polskich dzieciach Maharadży. Podróżował pan do Indii w celu zbadania tej historii, zebrania dodatkowych dokumentów na ten temat. Witam pana serdecznie, proszę nam o tym opowiedzieć.
1: Dzień dobry i pozdrawiam słuchaczy radia SBS. Cała ta historia Maharadży, dobrego Maharadża, jestem nieskromnie mówiąc specjalistą światowym od tej historii, ponieważ zebrałem mnóstwo materiałów na ten temat i odbyłem trzykrotnie podróż do Indii, aby prześledzić tą historię i śladami tych sierotek przewędrowałem przez całe Indie. W czasie II wojny światowej, a konkretnie w 1942 roku, indyjski Maharadża Jam Saheb postanowił sprowadzić do Indii 5 tysięcy polskich sierot syberyjskiego zesłania. I historia właśnie opowiada, że on z własnej inicjatywy sprowadza 5 tysięcy sierotek i urządza w swoich ogrodach raj na ziemi dla nich w Indii. Mit, który krąży właśnie o 5 tysiącach dzieci. To jest oczywiście nieprawdą, ten obóz nigdy nie mógł przyjąć aż tylu dzieci. Myślę, że prawdopodobnie w Balahati z różnych źródeł podaje się od 700 do 1100 dzieci, ale jednocześnie w jednym momencie mogło być najwyżej 700 tamtych małych dzieci, ponieważ część była w szpitalach, część była w sanatorium, część była w takim innym obozie w Avivalde. Także prawdopodobnie mówiąc o 700 jednocześnie w środkach, to byłaby liczba prawdziwa. I teraz jeszcze jedna sprawa, która też jest dosyć nieprawdziwa wręcz, że tam dzieci miały rajskie warunki. Nie, tam dzieci nie miały rajskich warunków. Klimat tego regionu jest paskudny. To nie jest klimat dla mieszkańców Europy. Oczywiście musimy się zgodzić z tym, że po tej gehennie Syberii to była rzeczywiście dla nich świetne rozwiązanie. No i sam Maharadża robił wszystko, co w jego mocy, żeby im tworzyć ten mini raj. Jednym takim właśnie faktów jest, że sprowadził na przykład 3 kucharzy, którzy znali kuchnię europejską, żeby ci kucharze gotowali specjalnie właśnie dla tych dzieci. Natomiast dlaczego ja twierdzę, że to nie był raj? Ja byłem tam, ja byłem dwukrotnie i latem tam jest niesamowity skwar, a w porze deszczowej tam są ulewne deszcze monsunowe. Zresztą to widać w dokumentach. Ten obóz funkcjonował tylko rano i wieczorem. W ciągu dnia zamierał, ponieważ warunki były nieznośne. W 1942 roku 80% dzieci było chorych na malarię, ponieważ ten błotnisty teren i tam w czasie deszczów robią się takie stawy i to jest po prostu idealne wylęgarnia komarów. Teraz w jakich warunkach one mieszkały? Oczywiście to nie były żadne warunki domowe, to były warunki obozowe. Obóz cały składał się z 60 baraków. W części z nich były to przeznaczone oczywiście na pomieszczenia gospodarcze. Więc jeżeli byśmy wzięli pod uwagę około 1000 tych uchodźców, które były tam zakwaterowane, mówimy o około 20 osób na jeden barak. Więc musiało nastąpić jakieś kryzysy, jakieś konflikty, jakieś kłótnie w tym takie. Także że takie były realia. Oprócz tego oczywiście, że świetnie to funkcjonowało w stosunku do tego, co oni mieli na Syberii, mieli co jeść, mieli zabawki, mieli własny teatr. Harcerstwo było prowadzone w tym obozie.
0: Szkoła była.
1: Szkoła, bo oczywiście szkoła. I teraz jeszcze chciałbym o jednym sprawie powiedzieć, o sprawie, która też nie jest wyjaśniona, o sprawie, kto naprawdę finansował ten obóz. Ja będąc w Indiach spotkałem się z dziennikarką, która jest, oprócz tego, że spotkałem się z rodziną Maharadży Jam Saheb, spotkałem się również z dziennikarką, która jest daleką krewną Maharadży, Anurandy Bhattacharya, i ona napisała doktorat na temat właśnie tego obozu. Ja bardzo uważnie przestudiowałem ten doktorat i ona jest uważana oczywiście za specjalistką w tym, ale zauważyłem niestety nieścisłości. Anurandy trochę naciągała fakty odnośnie finansowania tego obozu, twierdząc, że całe na siebie wziął Maharadża. Nie, to tak nie było. I tutaj chciałem powiedzieć o jeszcze jednej takiej tajemniczej osobie, kapitan Webb. To był angielski oficer, kapitan Archibald Webb. To był główny oficer dla uchodźców rządu Indii. To była taka szara eminencja, który miał niezwykłą władzę. Tego nie potrafiłem jeszcze dojść, dlaczego miał taką niezwykłą władzę w Indii. Między innymi, tu wcześniej wspomniałem o majorze Jeffrey Clark, który był zarządcą tego obozu ze strony angielskiej, i to kapitan wydawał rozkazy majorowi, to jest rzecz niespotykalna oczywiście w wojsku, także tego jeszcze nie doszłem, ale doszedłem tam w dokumentach, że kapitan Webb robił raporty z działania obozu, wysyłał te raporty do Anglii, dostawał z powrotem instrukcje z Anglii i dostawał również fundusze na działanie tego obozu. Także prawdopodobnie część była sponsorowana przez samego Maharadży, część była sponsorowana przez ten Komitet Pomocy Dzieciom, a część była sponsorowana pieniędzmi z Londynu. I tutaj ja próbowałem rozbić, nie dokończyłem tego jeszcze wątku, ponieważ ja podejrzewam, że te pieniądze z Londynu to były tak naprawdę pieniądze polskiego rządu, a konkretnie złota polskiego rządu. To jest osobna historia, to jest złoto polskiego rządu.
0: No właśnie.
1: Rząd polski nie rozliczył się tego złota i ja myślę, że ten złoto polskie było przeznaczone. Część, na pewno rząd angielski zabrał część tego depozytu złota na pokrycie kosztów tych obozów, dwóch obozów, bo jeszcze był oczywiście drugi osób dla rodzin, czyli w Baliwalde był drugi osób w Indiach. Także myślę, że to polskie złoto. Ja zwracałem się, próbowałem rozwiązać tą zagadkę, zwracałem się do Londynu, ale niestety do tej pory nie dostałem odpowiedzi. Rozmawiałem z tą dziennikarką Anurandy w Indiach, ona powiedziała, Tom, jeżeli szukasz odpowiedzi, to odpowiedź na to znajdziesz tylko i wyłącznie w Londynie. Także na pewno następnym razem, jak będę w Londynie, ja spróbuję odnowić ten wątek, jak naprawdę było z tymi pieniędzmi.
0: Jak zakończyła się ta historia tego obozu? Co się stało? Kiedy ten obóz został zamknięty i gdzie trafiły te polskie sieroty?
1: To jest następna łzawa historia. W tym czasie, kiedy nasze sieroty przebywały tam w tym Balakhati, w Indiach rozpoczął się bardzo agresywny ruch wyzwoleńczy, żeby się wyzwolić spod okupacji angielskiej. Dzieci nasze sieroty przebywały w tym obozie od 1942 do 1946.
0: Cztery lata, od 1942 do 1946.
1: Tak. W 1946 roku nas Maharadża stracił władzę i nie mógł dalej opiekować się tymi dziećmi. I narodził się nowy problem. Co zrobić z tymi sierotkami? Oczywiście wszyscy, którzy przeżyli piekło syberyjskie, stwierdzili, że absolutnie nie można ich odsyłać do Polski. Pomimo, że komuniści zabiegali o to, żeby te sierotki wyjechały do Polski. I tu następuje ciekawa historia, ponieważ delegacja rządu polskiego przyjeżdża do Balakhati i namawia te dzieci, żeby wracały do Polski. I powstaje konflikt, bo ma niezwykły argument ta delegacja polska, ponieważ twierdzą, to są niepełnoletnie osoby, więc są pod opieką państwa polskiego i nikt nie ma prawa ich zatrzymywać. I wtedy wpadają na taki pomysł Maharadża, Franciszek Pluta i major Clare, że idą do sądu, biorą prawnika i cała ta trójka adoptuje, wszystkie dzieci jednym hurtem adoptują i przy następnym spotkaniu mówią, przepraszamy, nie ma takiego argumentu, oni mają swoich rodziców, wszystkie dzieci mają swoich rodziców.
0: A w tych dzieci było wtedy 700?
1: Tak, tak, no ale co teraz z nimi zrobić? Delegacja rządu polskiego przyjeżdża do Balakhati i namawia te dzieci, żeby wracały do Polski. I powstaje konflikt, bo ma niezwykły argument ta delegacja polska, ponieważ twierdzą, to są niepełnoletnie osoby, więc są pod opieką państwa polskiego i nikt nie ma prawa ich zatrzymywać. I wtedy wpadają na taki pomysł Maharadża, Franciszek Pluta i major Clare, że idą do sądu, biorą prawnika i cała ta trójka adoptuje, wszystkie dzieci jednym hurtem adoptują i przy następnym spotkaniu mówią, przepraszamy, nie ma takiego argumentu, oni mają swoich rodziców, wszystkie dzieci mają swoich rodziców.
0: A w tych dzieci było wtedy 700?
1: Tak, tak, no ale co teraz z nimi zrobić?
0: Czyli ta adopcja im się udała, tak? To było w sądzie w Indiach, czyli to było prawo brytyjskie.
1: Tak, to jest dokument, dlatego nie udała się ta wyprawa komunistów polskich, nie udała się. Natomiast dalej pozostał problem, co z nimi zrobić, skoro nie do Polski, to gdzie? Londyn ponownie odmówił, Londyn wziął kilkanaście tam osób najbardziej uzdolnionych pod względem edukacji, pod względem wiedzy i wziął do szkół takich elitarnych w Londynie. Natomiast największa pomoc dostała z Meksyku. Meksyk powiedział, że zabierze te dzieci. I to jest nieprawdopodobna historia, którą ja też sprawdzałem. Ten statek płynąc do Meksyku z dziećmi, pierwszym taką część tych dzieci, zatrzymał się w Nowej Zelandii. i pani premier, widząc ten statek, pytała wszystkich, co to jest, skąd ten taki statek z dziećmi się wziął. I ktoś jej opowiedział tę historię tych polskich dzieci, skąd te dzieci, że płyną do Meksyku. Ona powiedziała, następny statek, który będzie płynął, zostaje w Wellington, my przyjmujemy te wszystkie dzieci i one tutaj zostają u nas w Nowej Zelandii. Także Meksyk, duża grupa popłynęła, Nowa Zelandia. I część w Australii też pora grupa jest. Ja rozmawiałem oczywiście z wszystkimi, którzy przeżyli ten obóz Balahady. Jest bardzo mało w tej chwili. Rozmawiałem z tymi dziećmi i część jest w Australii. Także Meksyk, można powiedzieć, Nowa Zelandia i Australia to jest zdecydowanie, można powiedzieć, 90% tych dzieci. Parę dzieci wróciło do Polski, z tego co wiem. Spotkałem jedną osobę właśnie w Polsce. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć jedną taką wzruszającą historię osobiste, moje przeżycie z Indii odnośnie Bombaju. Jadąc do Bombaju już wiedziałem, że te dzieci były w jakimś obozie w Bombaju. Konkretnie napisane jest w papierach gdzieś tam pod Bombajem jakiś obóz polski był. Więc ja pojechałem, kiedyś spotkałem się z ambasadorem polskim. On powiedział, że nie bardzo się orientuje, jak to było. On mówi, ale jego poprzednik zbierał ogromne archiwum całej tej historii. I w tym archiwum ja znalazłem zdjęcie tego obozu gdzieś pod Bombajem.
0: Tego obozu, który zorganizowała Kira Banasińska.
1: Tak, dokładnie tak. Więc jak znaleźć teraz ten, nie mając adresu? Bombaj ma w tej chwili ponad 20 milionów ludzi. To jest ogromne miasto. Ale kiedy ja otworzyłem, zdobyłem mapę Bombaju z tamtego okresu, okazało się, że było to dużo mniejsze miasto, a na tym zdjęciu był taki kamienny, piękny kościół chrześcijański. I ja mówię, na podstawie tego zdjęcia na pewno znajdę ten obóz. I rzeczywiście, wskoczyłem do takiej
0: rykszy?
1: Zmotoryzowanej rykszy, tak zwanego tuk-tukka. Ku mojemu zdziwieniu nie było to wcale trudne odnaleźć. Trafiliśmy, patrzę, jest ten kościół przecież. Okazuje się, że tam jest ogromna prywatna szkoła w tym miejscu, gdzie był ten obóz. Idę do pani dyrektor. Pani dyrektor się bardzo wzruszyła tą historią i mówi, oni coś o tym wiedzą. Proszę sobie wyobrazić, że ona przerwała zajęcia szkolne, ogłosiła przez megafon, żeby wszyscy nauczyciele przyszli, spotkali, każdy powiedział, czy coś na ten temat wie. I nagle zjawia się staruszek taki. On był jakimś tam stróżem w tej szkole. I on zaczyna płakać. Ja sam zaczynam płakać teraz. I on zaczyna płakać i mówi mi po polsku, podaj, strzelaj, uważaj, woda, zimna woda. On to zapamiętał.
0: Te wszystkie
1: słowa. On był malutkim chłopcem i on z nimi grał tam w piłkę. I zaprowadza mnie na boisko szkolne tej szkoły i mówi, zobacz. Tu mamy boisko, od tej pory mamy boisko do piłki nożnej. To wszystko przez to, że tu kiedyś były te dzieci polskie, które nie chciały grać w krykieta, tylko chciały grać w piłkę. A on z nimi biegał, on był analfabetą. Także on nigdy nie dowiedział się, co to była za historia. Dopiero ja mu opowiedziałem, co naprawdę on przeżył. On tylko pamiętał z tego dzieciństwa, jak biegał z tymi dziećmi, grał w piłkę i uczył się tych paru polskich słów. Także to było naprawdę wzruszające spotkanie z tym człowiekiem. Muszę jeszcze jedną ciekawostkę. Kiedy byłem w Balahady, a w tej chwili w tym obozie jest obóz kadetów, elitarna taka jednostka wojskowa, oni cudownie mnie przyjęli. Wszyscy mi oferowali swoje łóżka, żebym tam tylko został. Także poczułem się jak jedno z tych dzieci Maharadży. Ale najzabawniejsza była historia tego komendanta, który mówi, słuchaj, mówi, jeszcze w latach 60. każdy Europejczyk, każdy, kto biały człowiek przyjeżdżał do tego miejsca, to miejscowi automatycznie zwracali się do niego po polsku. I miejscowi Hindusi byli przekonani, że biały człowiek to musi być Polak i zwracali się do niego po polsku i wszyscy byli w szoku. Dlaczego po polsku? Oni po prostu nauczyli się języka polskiego, ponieważ w tym obozie obowiązywał tylko język polski, a Hindusi chcieli mieć jakieś kontakty z tym obozem, zarabiać na tym, dostarczać jakieś towary, więc nauczyli się języka polskiego i jeszcze w latach 60. mówili po polsku, łamanym takim polskim językiem, do wszystkich białych ludzi zwracali się po polsku.
0: Panie Jurku, ta historia jest fascynująca. Ja bardzo chciałabym z panem spotkać się ponownie na antenie i rozmawiać właśnie o losach tych polskich sierot w Australii i w Nowej Zelandii przynajmniej, bo podejrzewam, że pan do tego dotarł. O ile mnie pamięć nie zawodzi, to były dzieci z Pahiatua w Nowej Zelandii, tak?
1: Tak.
0: Kiedyś dawno, dawno temu mówiliśmy na ten temat w naszej audycji. Dziękuję serdecznie za rozmowę i zapraszam ponownie. Moim i państwa gościem był dzisiaj Jurek Krysiak, działacz polonijny i wolontariusz oraz podróżnik. Dziękuję serdecznie.
1: To ja również dziękuję.
0: słuchaj ciekawych programów przez wszystkie urządzenia mobilne bezpłatnie. Odwiedź sbs.com.au/polish albo pobierz aplikację SBS Audio App. Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj. Z okazji przypadającego na 5 czerwca Światowego Dnia Środowiska zastanawiamy się, czy w dobie obaw o naszą planetę minimalizm to właściwy sposób na życie, czy też pasja do mody i kolekcjonowania drogich marek ma swoją rację bytu. Na rozmowę zaprasza Agnieszka Böcken.
2: Witamy Alicję Griffiths z Brisbane. Cześć Alicja.
3: Witam serdecznie.
2: Prowadzisz vlog, w którym pokazujesz różne luksusowe torebki. Skąd się wzięła twoja pasja do kolekcjonowania torebek, takich jak na przykład Louis Vuitton?
3: Przykładanie wagi do elementów w garderobie i tego, jak wyglądam, towarzyszyło mi od najmłodszych lat, tego względu, że zarówno obie babcie, jak i mama zawsze przywiązywały wagę do elementów garderoby, do tego, jak wyglądają. Ponadto podczas studiów byłam wielką fanką serialu Seks w Wielkim Mieście, który oprócz tego, co ukazywał, też skupiał się w dużej mierze na aspekcie modowym. No i wiadomo, że torebki i buty były bardzo ważnym elementem tego serialu. Wszystko się kręciło wokół mody, więc myślę, że połączenie tych elementów zarówno zaczerpnięte od kobiet w mojej rodzinie, jak i serialu oraz kupowania magazynów modowych na studiach wpłynęły na moje zainteresowanie torebkami, butami, biżuterią.
2: Alicja, skąd pochodzisz z Polski?
3: Z Radomia.
2: Długo już jesteś na emigracji, bo wcześniej pracowałaś dla linii lotniczych, dużo latałaś po świecie. Jak długo już cię nie ma w Polsce?
3: Australia jest moim 6. krajem. Mieszkałam w 6 krajach na 4 kontynentach do tej pory. Jednak tak na stałe, żeby się tak na stałe przeprowadzić do Polski, bo wcześniej to były wyjazdy i powroty. Natomiast na stałe jest tak od 10 lat, gdzie wyprowadziłam się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Później była Wielka Brytania po drodze, a teraz jest od 4 lat Australia.
2: Pamiętasz moment, w którym pomyślałaś, to jest coś więcej niż tylko dodatek, taka torebka luksusowa?
3: Konkretnego momentu nie, ale ja traktuję kolekcjonowanie torebek jako wyraz umiłowania piękna. Taki wyraz umiłowania piękna może się przejawiać w kolekcjonowaniu różnych rzeczy. Niektórzy kolekcjonują antyki, inni znaczki, jeszcze inni różne rzeczy z podróży, elementy wystroju wnętrz, a ja kolekcjonuję torebki. Taka torebka ma dla mnie wartość takiego, można powiedzieć, małego dzieła sztuki. Patrzę na nią jak na połączenie wizji projektanta, talentu projektanta, materiałów, jakości materiałów, z których torebka jest wykonana i patrzę na wszystkie te okazy w mojej kolekcji jako na małe dzieła sztuki.
2: A zdradzisz, ile masz tych torebek w domu?
3: No, aktualnie ponad 50.
2: Czyli masz jakieś specjalne pomieszczenie dla nich, tak?
3: Tak, tak. Mam specjalny pokój, w którym one się znajdują na półkach, są podświetlone, odpowiednio wyeksponowane. No z tego względu, że są również tłem dla moich filmów na YouTubie. I to jest taki kontekst właśnie w dużej mierze się kręcący wokół torebek, mój kanał na YouTubie. Więc to jest wszystko spójne.
2: Ile kosztuje twoja najdroższa torebka i co to jest?
3: Najdroższa no to jest Hermes Birkin, Hermes Birkin 25, chociaż tą akurat kupiłam z drugiej ręki. No koszty są tych torebek dosyć duże, muszę przyznać, nie chcę podawać konkretnych kwot, gdyż mogą one budzić oburzenie, aczkolwiek no są one nie z wartości samochodu.
2: Wow, poczekaj, bo teraz mnie trochę zatkało. Okej, okay. Jak twoim zdaniem marka, którą nosimy, takie torebki, wpływa na to, jak jesteśmy postrzegane i jak same siebie widzimy? Co to tobie daje tak emocjonalnie, gdy idziesz z taką torebką wartości samochodu?
3: Bardzo się cieszę, że zadałaś mi to pytanie, ponieważ temat ten jest mi bardzo bliski, gdyż pisałam pracę magisterską na temat strategii rozwoju przedsiębiorstw i marek. Nie od dawna wiadomo, że marki inwestują ogromne pieniądze w to, by zakupy były dokonywane przez konsumentów nie tylko po to, żeby produkt spełniał jakąś swoją funkcję, ale że ze względu na emocje, jakie im towarzyszą, więc marki kreują konkretny image danej osoby, która reprezentuje tę markę, kupując jej produkt. I teraz, żeby odnieść się też do męskiej części słuchaczy, którzy się zastanawiają, czemu partnerki kupują takie drogie torebki różnych marek, bo przecież torebka to torebka. Ta sama strategia się przejawia również w kontekście samochodów. Na przykład grupa Volkswagen ma w swoim portfolio różne marki, takie jak Audi, ale też i Porsche, Lamborghini, Bentley, czy też Skoda. Wiadomo, że reklamy tych produktów są tworzone zupełnie inaczej. W zależności od tego, jakiego klienta się chce pozyskać, buduje się taki wizerunek, więc klient, który kupuje, dajmy na to, Volkswagena, najczęściej jest pokazywany w reklamach jako stateczny ojciec rodziny, prawda? Mhm. Marka symbolizuje bezpieczeństwo. Natomiast jeżeli kupujesz Lamborghini czy Porsche, to wiadomo, że inny wizerunek jest temu towarzyszy. No i tak samo jest z torebkami. Jeżeli się kupuje je z tego segmentu wyższego, co może to sygnalizować? Zazwyczaj sygnalizuje to status materialny, ale nie tylko. Również znajomość trendów, znajomość nowości na rynku, torebek i modowym. I myślę, że taka osoba, która kupuje marki, torebki określonych marek, sygnalizuje, tak, znam się na modzie, podążam za najnowszymi trendami i tak dalej, i tak dalej.
2: A jakie emocje, Alicja, towarzyszą ci przy zakupie nowej torebki?
3: No na pewno jest to wielka radość, bo myślę, że każda kobieta lubi sobie kupić coś, co jej się podoba, czy też dostać w prezencie coś, co jej się podoba, więc na pewno jest to radość z zakupu, z tego, że się udało coś upolować, bo czasami są to też limitowane edycje, tak jak na przykład moja ostatnia torebka Louis Vuitton, którą dostałam od męża w prezencie z okazji narodzin naszego dziecka i była to torebka z edycji limitowanej, w związku z czym jej zakup był kluczowy, żeby go dokonać w tym czasie, bo później by już przecież nie było. Więc nie tylko są to emocje związane ze stylem czy z daną marką, ale też czasami z tą szybkością dokonywania zakupu tu i teraz, więc takie trochę emocje towarzyszące temu są no, dosyć wysokie.
2: A jak zdefiniowałabyś luksus? Co to dla ciebie jest?
3: Aktualnie luksus wiąże się dla mnie bardziej z wolnością dokonywania wyboru. I ta wolność dokonywania wyboru ma dla mnie duże znaczenie w każdej sferze życia. W kontekście naszej rozmowy o torebkach, luksus definiowałabym jako możliwość dokonywania zakupu torebek, które mi się podobają, nie kierując się czy też nie ograniczając się ich ceną, tylko że mogę sobie na przykład pozwolić na coś, co mi się podoba, kiedy chcę. No, bez zewnętrznych ograniczeń w postaci ceny czy też czasu.
2: A czy kolekcjonowanie luksusowych rzeczy wpływa na twój nastrój lub poczucie pewności siebie?
3: Na nastrój na pewno, bo wiadomo, że jest to zawsze przyjemne doświadczenie, kupić sobie coś nowego. Każda kobieta lubi, czy to nową biżuterię, czy torebkę, czy nawet coś do makijażu. Natomiast poczucie pewności siebie, uważam, że to jest coś, co raczej wynosimy z domu. Jest to kształtowane podczas wychowania. Jeśli nie było nam to dane, w tym okresie pracujemy na to przez całe życie, rozwijając się na różnych płaszczyznach i zdobywając różne doświadczenie, więc zakup torebek nie wpływa na moją pewność siebie, na poczucie pewności siebie, natomiast na nastrój już zdecydowanie tak. Zakupy, które dokonuję, są przemyślane, nie są to impulsywne zakupy, więc myślę o nich jakiś czas, zastanawiam się, porównuję.
2: A w kontekście rosnącej popularności slow fashion, szczególnie tutaj w Melbourne na przykład, jak odnajdujesz się w tej rozmowie jako kolekcjonerka dóbr luksusowych?
3: Myślę, że jeśli ktoś interesuje się czymś właściwych pobudek, czyli z tego powodu, że jest to właściwie naszą pasją, to rosnące trendy i zmieniające się trendy w różnych innych dziedzinach nie mają na to większego wpływu. Także rosnąca popularność innych trendów modowych nie ma wpływu na to, czym ja się zajmuję. Uważam, że zarówno w życiu, jak i na YouTubie i w mediach społecznościowych znajdzie się miejsce dla każdego.
2: A czy widzisz jakiś punkt wspólny między kolekcjonowaniem luksusowych rzeczy, luksusowych torebek, a na przykład tworzeniem ubrań z materiałów z drugiej ręki, z recyklingu?
3: Temat tworzenia ubrań z materiałów z drugiej ręki nie jest mi znany. musiałabym się w niego bardziej zagłębić, by móc dostrzec ewentualne powiązania, więc na ten moment nie przychodzi mi nic do głowy.
2: Ale kupujesz na przykład torebki używane?
3: Jedną kupiłam używaną tylko, jest to torebka Hermes Birkin. Kupiłam ją używaną z tego względu, że żeby ją zakupić w sklepie, trzeba mieć długą historię zakupów w danym sklepie, w danej marce i aktualnie łatwiej jest kupić taką torebkę używaną niż prosto ze sklepu. W tej takiej community na YouTubie tak, poznałam sporo osób i są to osoby, które też mi kibicują w życiu prywatnym, w innych jego aspektach. Na moim kanale na YouTubie dzielę się nie tylko opiniami na temat najnowszych torebek luksusowych, czy też pokazywaniem ich, ale też inne aspekty poruszam, takie jak zdrowie, różne moje choroby autoimmunologiczne, które posiadam, omawiałam bardzo szeroko na moim kanale i dużo ludzi znalazło ten kanał też poprzez ten temat. Dużo osób kibicowało mi bardzo podczas kilku rund in vitro, które przeprowadzałam w zeszłym roku. No i teraz niedawno zostałam mamą, więc tematyka macierzyństwa też się przewija na moim kanale, ale jednak mogę powiedzieć 80% kręci się wokół tak edukacji luksusowych.
2: A jakieś komentarze na ulicach, w kawiarniach, w sklepach, gdy idziesz z fajną torebką taką, wiesz, ze swojej kolekcji?
3: Tak, zdarzają mi się. Ostatnio byłam na USG i dostałam kilka komentarzy od pań pracujących na recepcji. Bardzo mi się podobała moja torebka, ale też zostałam kilkakrotnie rozpoznana na ulicy przez, jak się okazuje, osoby oglądające mój kanał. Zdarzyło mi się to nawet w Londynie.
2: Ilu masz oglądających takich followersów?
3: No na tą chwilę mam prawie 10 tysięcy subskrybentów na YouTubie. Wyświetlenia filmów różnią się w zależności od wielu czynników, od tego, kiedy on był zamieszczony, jak również konkretnej tematyki. Wiadomo, że niektóre filmy mają mniej lub więcej wyświetleń, no ale są to wyświetlenia rzędu od kilkuset wyświetleń do ponad 70 tysięcy.
2: Ty już zarabiasz na tym, że jesteś YouTuberką, czy jak to się nazywa, influencerką?
3: YouTuberką bardziej, bo skupiam się bardziej na YouTubie. Tak, tak, zarabiam i są to zarobki zarówno wynikające z odtworzeń filmu na YouTubie, bo zarabia się na reklamach, które są wyświetlane przed, w trakcie i po takim filmie, jak również dzięki sponsorowanym filmom. Dużo marek się do mnie zgłasza mailowo z propozycją reklamowania ich produktów, czyli to mogą być torebki, różnego rodzaju dobra luksusowe i są to takie reklamy płatne.
2: Czy z takich reklam można już żyć?
3: To zależy od miesiąca. Bo wiadomo, że się nie przewidzi, ile się będzie miało współprac, ale no, zależy, jakie też ma kto koszty życia, prawda? Ale wydaje mi się, że można, jeżeli się przykłada do tego konkretnie.
2: Czyli pewnie kolejną torebkę już byś mogła za jakiś czas sobie z tego kupić.
3: A tak, tak, to na pewno.
4: Drodzy Państwo, dalsza rozmowa na temat mody tej, która jest droga i markowa, to dzisiaj w rozmowie Agnieszki Böczen, a jutro kolejna rozmowa o modzie recyklingowanej, czyli wykorzystywanej ponownie, z kreatywną Polką, ponownie Agnieszka Böczen, o tym, jak przerabia i kreuje nowe modowe kreacje. To w jutrzejszym programie, mówiąc dzisiaj w czwartek, mówię o piątku. Drodzy Państwo, ja jeszcze tylko raz podaję, czyli tak, spotkanie Chwalińskiej w French Open z Dianą Schreider w piątek, 5 czerwca, około godziny 24.10. To jest czas australijsko-wschodni i to oznacza, że mówiąc dzisiaj w nocy, no to mówimy konkretnie piątek 5 czerwca, czyli to będzie dzisiaj w nocy, jeśli Państwo doczekają do północy i jeszcze trochę chwilę, to będzie dzisiaj ten mecz Mai Chwalińskiej. A za uwagę dziękuję Państwu. Dorota Banasiak, do usłyszenia.
5: SBS, a world of difference. You're with SBS Bosnian on mobile, online and on radio.
6: Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku, na mobilnom, online i na radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje emitujemo program na bosanskom jeziku. Odajemo počast narodu Vurundjer i Vojvurung iz naroda Kulin i njihovim starješinama u prošlosti i sadašnjosti. Također odajemo počast aboriđinima i otočanima Moreuza Torres, tradicionalnim vlasnicima svih zemalja s kojih nas danas slušate. Dobrodošli u SBS program na bosanskom u utorak 2. juna 26. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović i naredni sat vodim vas kroz vijesti i priče iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Iz sadržaja današnjeg programa izdvajamo prilog o nacionalnoj sedmici pomirenja koja traje od 27. maja do 3. juna. Ovogodišnja tema je All In, svi zajedno, i poziva sve Australce da se iskreno i potpuno posvete pomirenju i unapređenju prava aboriđina i naroda Moreuza Torres. Tu je i prilog o velikoj tužbi savezne vlade koju je pokrenula protiv multinacionalne industrijske kompanije 3M. Pravni postupak tražit će odštetu zbog kontaminacije PFAS hemikalijama na vojnim lokacijama širom Australije uz tvrdnje da je kompanija prikrivala informacije o svojim proizvodima. Iz BiH javila se i danas sedmičnim izvještajem Semra Duranović-Koso. U našoj redovnoj rubrici Glasi zajednice donosimo razgovor sa Nelom Trifković i Goranom Đurićem, koji zajedno sa Saraj Iluminadom pripremaju performans koji će se održati u nedjelju 14. juna u 5 sati popodne u Victorian Artist Society u istočnom Melbourneu. Riječ je o teatarsko-muzičkoj inscenaciji pod nazivom Pasaži, u kojoj se prepliću tradicionalne bosansko-hercegovačke pjesme Sevdalinka i Sefardska Ladino i Neline autorske kompozicije sa poezijom i prozom glumca Gorana Đurića. Ostanite s nama naredni sat. Slijede vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte, australijska minimalna plata bit će povećana za 4,75% od 1. jula. Australija je dostigla značajnu prekretnicu u broju stanovnika. I u sportu Serena Williams potvrdila svoj povratak profesionalnom tenisu. Slušate vijesti SBS-a na bosanskom. Gotovo 3 miliona radnika u Australiji dobit će povećanje plata od 4,75%. Komisija za pravedan rad, Fair Work Commission, donijela je odluku da se minimalna satnica poveća sa 24,95 na 26,44 australska dolara po satu za najniže plaćene radnike, počevši od 1. jula. Sindikalne organizacije tražile su povećanje od 6%, dok je Australska privredna i industrijska komora predlagala rast od 3,5%. Sudija Komisije za pravedan rad Adam Hatcher izjavio je da je cilj ove odluke da doprinese smanjenju razlike u platama između muškaraca i žena, jer veliki broj najniže plaćenih radnika u Australiji čine žene zaposlene na povremenim ili skraćenim radnim angažmanima.
7: We have concluded, regrettably,
6: nažalost, zaključili smo da u sadašnjim neizvjesnim okolnostima ne bi bilo ni praktično ni odgovorno odobriti stvarno povećanje plata za zaposlene koji zavise od stopa utvrđenih modernim kolektivnim nagradama, modern awards, u obimu koji bi u potpunosti zatvorio jaz u stvarnim primanjima. Međutim, smatramo da bismo barem trebali osigurati da radnici koji se oslanjaju na ove platne stope generalno ne budu u lošijem položaju u realnim uslovima nego što su bili 1. jula 2025. godine.
8: Nova analiza organizacije Oxfam pokazuje da 20 najbogatijih Australaca danas posjeduje više bogatstva nego najsiromašnijih 3 miliona domaćinstava zajedno. Organizacija za borbu protiv siromaštva analizirala je Australian Financial Review Rich List za 2026. godinu. Utvrđeno je da ukupno bogatstvo 178 australijskih milijardera obuhvaćenih ovogodišnjom listom premašuje 686 milijardi australijskih dolara. Zajedničko bogatstvo australijskih milijardera poraslo je za skoro 26 milijardi dolara između 2025. i 2026. godine, što je ekvivalent gotovo 50.000 dolara u minuti. Prema procjenama Oxfama, godišnji rast bogatstva australijskih milijardera bio bi dovoljan da pokrije troškove namirnica za 3 miliona domaćinstava tokom jedne godine, izvuče milion Australaca iz siromaštva i da plati jednogodišnje račune za električnu energiju za svako domaćinstvo u zemlji. Koalicija kritikuje prijedlog poreskih reformi laborističke vlade tvrdeći da bi njime ministar financija dobio ovlaštenje da odlučuje koja imovina može zadržati poreske olakšice na kapitalnu dobit. Prijedlog zakona predstavljen je prošle sedmice u donjem domu parlamenta, a trenutno ga razmatra senatski odbor koji bi svoj izvještaj trebao podnijeti do 22. juna. Prema nacrtu zakona, ministar financija mogao bi odlučivati o tome koja imovina može zadržati popust na porez na kapitalnu dobit, koja primanja iz sistema socijalne pomoći mogu biti izuzeta od minimalnog poreza na kapitalnu dobit i koje nekretnine će se smatrati novogradnjom. Poslanik Kevin Hogan iz stranke Nationals izjavio je da se ne slaže s predloženim reformama niti s diskrecionim ovlaštenjima koja su predviđena ovim zakonom. Kako uopšte definišemo novu nekretninu? Kako definišemo ko je izuzet iz različitih oslobađanja od poreza na kapitalnu dobit? Tu postoji mnogo diskrecije. To daje mnogo moći trezoru. Posljednje što želim je da ovom trezoru dam još više ovlasti, jer donosi dosta loših odluka. Ministar financija Jim Chalmers branio je diskreciona ovlaštenja, navodeći da se poreski zakoni često oslanjaju na definicije koje se uređuju kroz zakonodavne instrumente, a koje zatim nadzire parlament. Australija je najavila nove sankcije protiv tri izraelske osobe i četiri pravna lica kao odgovor na eskalaciju nasilja od strane takozvanih doseljenika na zapadnoj obali. Ministrica vanjskih poslova Penny Wong najavila je sankcije u stilu Magnitskog u današnjoj izjavi 2. jula, ali nije imenovala nove sankcionisane strane. Ona kaže da je odluka donesena u koordinaciji s Novim Zelandom uz nametanje finansijskih sankcija i individualnih zabrana putovanja. Australija je prethodno sankcionisala izraelskog ministra u vladi Itamara Ben-Gvira i Bezalela Smotrića. Vijesti iz svijeta. Liban tvrdi da je Hezbollah prihvatio američki prijedlog da prestanu napadati Izrael u zamjenu za izraelski prekid napada na južni Bejrut. Američki predsjednik Trump prvi je objavio djelimično primirje rekavši da izraelska vojska neće ući u Bejrut dok Izrael i Hezbollah neće napadati jedni druge. Zastupnik Hezbollaha Hassan Fadlallah rekao je libanskoj satelitskoj televizijskoj stanici Al-Manar da bi grupa podržala potpuno primirje na cijeloj libanskoj teritoriji, ali da bi nakon toga trebalo uslijediti povlačenje izraelskih trupa iz Libana. Sukob između Izraela i Hezbollaha sporna je tačka u pregovorima SAD-a i Irana o okončanju rata, posebno jer je Izrael zaprijetio proširenjem napada na Bejrut. Američki predsjednik Trump rekao je da vjeruje da bi se širi sporazum s Iranom mogao postići u roku od nekoliko dana, ali bivši pomoćnik američkog državnog sekretara za političko-vojna pitanja Mark Kimmitt zauzeo je skeptičan stav. Svakako se nadam da će do toga doći, ali ne bih se kladio na to ni mjesečnom platom. Svaki put kada on kaže da će dogovor biti postignut naredne sedmice, Iranci to nekako iskoriste i kažu, hajde da mu sada damo odgovor naredne sedmice. Oni rade sve što mogu da ga prikažu u lošem svjetlu. Novi izvještaj je otkrio da su australijski radnici u oblasti zdravstvene zaštite i usluga u zajednici među najranjivijim kada su u pitanju uticaji ekstremnih vremenskih događaja. Izvještaj o uticajima ekstremnih vremenskih uvjeta zasniva se na anketi provedenoj među skoro 900 zaposlenih na prvoj liniji u mreži Uniting Care širom Australije. Alice Solomon, šefica zagovaranja u organizaciji koja pruža širok spektar usluga u zajednici u Novom Južnom Velsu i teritoriji glavnog grada, kaže da su učesnici ankete prijavili povećane stope bolesti i povreda zbog uticaja ekstremnih vremenskih događaja. Ekstremni vremenski uslovi utiču na sposobnost našeg osoblja da sigurno pruža usluge. Dva od pet radnika su nam rekli da su ekstremni vremenski uslovi značili da su morali obavljati svoje zadatke na drugačiji način ili da ih nisu mogli obavljati na isti način ili siguran način. To utiče na njihovo fizičko zdravlje, kao i na njihovo mentalno zdravlje i povećava pritisak i stres svaki put kada dođe do ekstremnog vremenskog događaja. Izvještaj preporučuje usvajanje politika za bolji odgovor na klimatske rizike, smanjenje štete i jačanje otpornosti, posebno za one koji su najviše pogođeni. U toku je najveće okupljanje mislilaca, lidera i pokretača promjena iz prvih naroda Australije na Gold Coastu. Ajat Summit okuplja stručnjake kako bi raspravljali o pitanjima koja oblikuju budućnost zajednica Aboridžina i naroda Moreuza Torres. Ove godine skup je po prvi put u potpunosti rasprodan. Nakiša Smith, koja radi u jedinici za osnaživanje Aboridžina pri odjelu za rudnike, naftu i istraživanje u Kalgorliju, kaže da je uzbuđena zbog prilika za umrežavanje. Mnogo je angažmana, ovo je prvi put da sam ovdje, pa sam zaista uzbuđena da vidim o čemu se radi. Došla sam iz Kalgorlija u zapadnoj Australiji, tako da je to bio dug put do kuće. Stanovništvo Australije dostiglo je 28 miliona prema Population Clock modelu Australskog zavoda za statistiku. Ova prekretnica je dostignuta danas 2. juna, jutros u 6 sati. Australijski zavod za statistiku navodi da njihov model procjenjuje da se ukupna populacija povećava za jednu osobu svakih 75 sekundi. Na osnovu trenutne stope rasta očekuje se da će Australija dostići 29 miliona stanovnika oko 2028. a mogla bi dostići do 30 miliona do 2031. LGBTQI+ aktivisti u Bangkoku obilježavaju više od godinu dana otkako je ta zemlja postala prva u jugoistočnoj Aziji koja je legalizovala istospolne brakove. Povod dolazi u vrijeme kada zajednica obilježava mjesec ponosa. Tajland je kandidat za domaćina World Pride 2030. Australac Danny Lane preselio se u Bangkok prije 2 godine. On je za SBS Thai izjavio, za razliku od maltretiranja koje je doživljavao odrastajući u Australiji, se osjeća da mu tajlandska kultura omogućava da živi mnogo otvorenije i pun samopouzdanja. To ovdje čak nije ni tema, diskriminacija i stigma. Ovdje te niko i ne pita da li si gej, kakav si, slično. To jednostavno nije nešto što se uopšte dovodi u pitanje. Pitanje je samo da li si dobra osoba, to je sve. I to je ono što smatram zaista dobrom stvari na Tajlandu. Niko ne ispituje, niko ne mari, sve dok ne povrijeđuješ nikoga. Prema kursnoj listi, australski dolar danas vrijedi 0,72 američkog dolara, 0,62 eura, 0,53 britanske funte i 1,20 bosanske konvertibilne marke. I vijesti sporta. Serena Williams je najavila povratak u profesionalni tenis nakon skoro 4 godine pauze. Ova teniserka dobila je wild card za turnir Queen's Club Championships koji počinje u ponedjeljak 8. juna. Na turniru će igrati zajedno s kanadskom tineđerkom Victoriom Boko. U saopštenju Williams je rekla da je uzbuđena što se vraća takmičenju i da je Queen's Club djeluje kao savršeno mjesto za početak novog poglavlja u karijeri. I za kraj vijesti, poslušajte temperaturne vrijednosti za veće gradove u Australiji za utorak 2. juna. U Pertu pljuskovi 19, Adelaidu 18, u Melbourneu kišovito 17, Hobartu 13, u Canberri također 13, u Sidneju 21, u Brisbaneu sunčano 24 i u Darwinu također sunčano 30 stepeni. Slušali ste vijesti SBS-a na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Ostanite i dalje s nama.